0: Good evening and welcome to Eugenia Stolarczyk's Polish radio program over WKSU HD4 IdeaStream Public Media. Tonight's host, Dorota Sobieska.
1: Thank you, David. Witamy naszych rodaków i serdecznie zapraszamy do wspólnego wieczoru, w którym przedstawimy bogactwo muzyczne wybitnych kompozytorów polskich, których rocznice obchodzimy w lipcu. Miesiące letnie kojarzą się nam z bohaterskimi, choć tragicznymi rocznicami w historii Polski. Rocznicą rzezi Kresów Wschodnich, tak zwaną rocznicą rzezi wołyńskiej, którą obchodzimy 11 lipca. Rocznicą powstania warszawskiego 1 sierpnia. Rocznicą wybuchu II wojny światowej 1 września. A zatem dla przeciwwagi zatrzymajmy się dzisiaj nad rocznicami sygnalizującymi wielkie osiągnięcia kompozytorów polskich. Mamy powody do satysfakcji wynikającej z monumentalnego wkładu polskich kompozytorów w kulturę europejską, w cywilizację łacińską. Choćby począwszy od XIX wieku, mamy znakomitą plejadę kompozytorów urodzonych właśnie w lipcu. Należą do nich Henryk Wieniawski, Władysław Żeleński, Piotr Maszyński, Henryk Melcer-Szczawiński, Emil Młynarski, Sławomir Czarnecki, Apolinary Szeluto, Wojciech Kilar, Tadeusz Bert. Obchodzimy również lipcowe rocznice śmierci Zygmunta Noskowskiego i Kazimierza Sikorskiego. Zapewne, choć bogata, nie jest to wyczerpująca lista. Do programu zapraszają Państwa Dorota Sobieska i
2: Wanda Sobieska.
3: Tonight, let us invite you to spend an evening together pondering over the musical wealth of superb Polish composers whose anniversaries fall in the month of July. We associate the summer months with heroic, albeit tragic, dates in Polish history, such as the Wolhynia massacre, remembered on July 11th, the anniversary of the Warsaw Uprising on August 1st, and the anniversary of the outbreak of World War II, September 1st. On the contrary, let's pause over summer dates that signal great achievements of Polish composers. We have many reasons to celebrate the monumental input of Polish composers into the European culture, the Latin civilization. Even starting from the 19th century, we can focus on a number of composers born in July, such as Henryk Wieniawski, Władysław Żeleński, Piotr Maszyński, Henryk Melcer-Szczawiński, Emil Młynarski, Sławomir Czarnecki, Apolinary Szeluto, Tadeusz Berd, Wojciech Kilar. In July, we also commemorate death anniversaries of Zygmunt Noskowski and Kazimierz Sikorski. The list is not exhaustive, but we need to move on to music. Let's begin with Władysław Żeleński and an aria from his opera Janek, When You Marry Your Beloved Stach, Gdy Ślub Weźmiesz Swoim Stachem, performed by the star tenor Piotr Beczała with the Polish Radio Symphony Orchestra under Łukasz Borowicz.

Da Bóg kiedyś zasiąść w Polsce wolnej, od żyta złotej, od lasów szumiącej, da Bóg. A przyjdzie dzień nieustający dla srebrnych pługów udręki mozolnej. Jeszcze oddźwiękną kamienie na młoty i z twardym ziemią pogada lemieszem i z wszystkich jeszcze kamieni wykrzeszem iskier snop złoty. Więc gdy wiosennym oglądam wieczorem w mgły otuloną zagonów szarzyznę, ktoś w moim sercu wykuwa toporem moją ojczyznę. Był to wiersz Adama Asnyka, którego rocznicę śmierci obchodzimy 2 sierpnia. Adam Asnyk zmarł w 1897 roku w Krakowie. As we continue to celebrate composers, Polish composers born in the month of July, here is some music by Tadeusz Baird, who was born July 26, 1928. Here is his sonnet number 23, All Learn to Read What Silent Love Hath Writ, and that's by Shakespeare, of course, but in a Polish translation. The performers are baritone Andrzej Hiolski with Polish Radio Symphony Orchestra in Kraków, conducted by Jan Kręc.

You are listening to Eugenia Stolarczyk's Polish radio program over WKSU HD4 Idea Stream Public Media. Słuchają Państwo polskiego programu radiowego Eugenii Stolarczyk z rozgłośni WKSU HD4 Idea Stream Public Media. Jesteśmy wdzięczne za wszystkie dowody współpracy i życzliwości. Thank you very much. Let's now listen to the second movement of the Piano Concerto No. 1 in E minor by Henryk Melzer-Szczawiński, Andantino.

Miejmy nadzieję, nie tę lichą, marną, co rdzeń spróchniały wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejmy nadzieję, nie tę chciwą złudzeń, ślepego szczęścia płochą zalotnicę, lecz tę, co w grobach czeka dnia przebudzeń i przechowuje oręż i przyłbice. Miejmy odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwy przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć z swego stanowiska. Miejmy odwagę, nie tę tchnącą szałem, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Miejmy pogardę dla rzekomej sławy i dla bezprawia potęgi zwodniczej, lecz się nie strójmy w płaszcz męczeństwa krwawy i nie brząkajmy w łańcuch niewolniczy. Miejmy pogardę dla pychy zwycięskiej i przyklaskiwać przemocy nie idźmy, ale nie wielbmy poniesionej klęski i ze słabości swojej się nie szczyćmy. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się poić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią. Mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Był to wiersz Adama Asnyka, Miejmy nadzieję.

0: Thank you for spending the evening with us.
1: Dziękujemy bardzo serdecznie za wspólnie spędzony wieczór. Przedstawiłyśmy Państwu tylko fragment tych bogactw muzyki polskiej, z którymi będziemy się dzielić w następnych jeszcze programach. Zapraszamy jak zwykle w niedzielę, w każdą niedzielę o 9:06 wieczorem. Kłania się Państwu Dorota Sobieska i
0: Wanda Sobieska.
1: Dobranoc.
0: Dobranoc.
1: Good night.